0: ingingo ni yawe izashira ubwonko bwo bukoze mu bwirinzi uburyo bwonyine rwo kuva muri uwo mutego ni itegeko rya 70% iryo tegeko riteye gute rero itegeko rya 77% no guhatiriza gushyira mu bikorwa kabone nubwo ibintu byaba bigaragara nk'ibitaranoga neza nk'ibitarajya mu buryo 100% ibintu ukabikoraho nabi mu buryo budatunganye neza muri make ntiwitege 100% by'umusaruro ahubwo wowe ugaharanira kubinoza nubwo byagera kuri 77% aho niho ubushobora kwizera ko bishobora kuzavamo ikintu nyacyo iyo ni ryo tegeko rya 77 nicyo rivuga niwibaza uti ese naba nshoboye kuba nabikora ku rwego rw'100% abantu benshi bazahita bisubiza bati hoya ese nditeguye 100% uramutse bibajije ikibazo uti nditeguye 100% igisubizo cyaza ari hoya inshuro nyinshi mu rugamba rwo kuremaremya igisubizo cyaza ari oya ese aha hantu nuye niho natangirira muri make nahanyaho 100% abantu benshi igisubizo cyaza ari oya buno bushashatsi bugaragaza ko aho uba wibajije ikibazo kitari cyo niyo mpamvu n'igisubizo ubona cyiza ari oya cyiza ari igisubizo cyo kwirwana ahubwo ibaza uti ese byibura aha hantu nahanyaho ku rwego rwa 77% ese iki gishoro cyaba ari cyanyacyo byibuze 77% ese uyu muntu ni uwanyawe byibuze 77% kubera ko gushaka umuntu unoze mu rwego rw'100% uzana indufu utaramubona n'igishoro kinogereje 100% uzana indufu utarakibona aho kwibaza ese nabikora 100% ibaza uti ese byibuze ibi bintu mbishoboye ku kigereranyo cya 77% iyo wibajije gutyo nibwo haba hari amahirwe ko n'igisubizo uri bubone kiraba ari cyanyaki igisubizo kiraza ari yego kubera ko biba byagukuyeho igitutu cyo kuba uri umuntu wapfutse wuzuye kigukuraho igitutu ku buryo uhita utangira gushyira mu bikorwa ibitekerezo byawe ugatangira nyine kubiremaremya bikanaguha n'uburenganzira bwo kuba wakora amakosa kubera ko ntabwo witeze 100% icyo ushaka ni 77% amakosa aho ngaho ubuyemerewe rero tekereza ko mu kutwigisha ku ishuri ntabwo bajya batwigisha yuko amakosa tuyemerewe no ibi rero turabikurana buri gihe ugashaka kuba nta makemwa bikarangira nta kintu remaremye iyo wibajije icyo kibazo cya 77% bikwemerera kutaba nta makemwa kandi ubwo iri tegeko rivuga 77% wowe ushobora kwiha 50% niba byaguha inyungu 50% ntacyo bitwaye kubitangira niba huri hagerageza kuba haboneka n'abakiriya nubwo bya 30% biguha uburenganzira bwo gutangira muri make umubare nyawo wo kwitega ni wa wundi ugufasha gutangira kuremaremye kurusha uko uhora ugoragoza uhorana umugogoro kwitega 100% ikintu cyose ushaka kujyamo rero guhera none ntukishyire ku gitutu cy'100% gihe uburenganzira bwo kugikora vuba kugikora nabi cyangwa se kugikoreramo amakosa ubwo burenganzira ubwihe iyo ikintu cy'ingenzi kuri wowe ari ugutangira kwitega 100% cyangwa se kunogereza kuba wuzuye kuba nta makemwa bitakaza imbaraga bikore nabi ariko bikore intego yawe ntabwo ari ukubinoza 100% ahubwo ni ukubishyira ku rwego byibuze rwa 77% umutego wo gushaka gupfuka ni umutego mubi cyane umutego wo kuzuza 100% ni umutego utuma abantu bataremarema ibitari mu buryo burya ugenda ubinoza gahoro gahoro ushaka kugera kuri 77% wihaye ukabona kwiyongeza hari n'igihe ushiduka ahubwo urengejeho bikaba byaba n'ijana 50% ahubwo kandi iteka ryose nugera kuri iyo ntego ujye ushyiramo akitso ukomeze urugendo niba wibajije uti ese ikintu nakigeza byibuze ku bwiza bwa 77% igisubizo ugasanga ni yego muri wowe hita utangira ntabyo kuzarira ibi bikuraho porogaramu amashuri asanzwe yadushyizemo yo gushaka gupfuka mu ishuri ry'isi aho umwarimu ari ubuzima ibintu byo gushaka gupfuka 100% ntabwo bikora ishuri ry'isi ntambi birigira gukura ntabwo bijya bihagarara kwiga ntibihagarara kunogereza rero bishobora kuba byiza iyo ushaka nko kwiyungura ubumenyi ugakoresha uburyo bwose buri kantu kose ugasobanukirwa ariko bishobora kukubera umutego iyo ari byo bikubuza kugira ibintu utangira kuremaremye kwemera gutangira n'imbaraga nkeya ufite kwemera gutangirana n'amakosa nibyo bikubaka bikakugeza mu bushorishori icyo wita ijana ku ijana none ejo kiba cyahindutse bitewe nuko ibihe bigenda bihindagurika icyo gishoro wita ko cyakuzanzahura ejo uzakibona usange ntabwo nigihagije aho hantu uvuga wagera ubuzima bugahinduka ejo nuhagera uzasanga iwanyu haharusha kuba ahantu heza ho gutangirira ahubwo uwo muntu uvuga mwazahura ubuzima bugahinduka ejo ni muhuru uzasanga arutwa na sogokuru wahi wanyu icyo ukeneye mu buzima fungura umuryango kure mare myatitaye ku rwego ibintu byaba biriho rwo nagiye nyacyo kibaho kitari none nta gishoro nyacyo cyo gutangirana nacyo kitari icyo ufite nta hantu nyaho ho gukorera hatari ahuri nta muntu nyawo wo kubana nawe atari uwo muri kumwe nta n'umuntu nawe wo gutangirana nawe atari uwo nguwo nta n'igihugu cyiza cyo gukoreramo kitari icyo urimo ntabwo rero dukurira mu kwirinda gukosa ahubwo dukurira mu gukora tukikosora tukabigira byiza kurushaho gukura bisaba gukoresha gutsindwa wagiye ugira bikakubyarira insinzi ahubwo mugiye kunogereza bituruka ku bwoba bwo gutinya gutsindwa kunogereza bituruka ku bwoba bwo gutinya gutsindwa gerageza utsindwe rero ntugatsindwe kugerageza igihe rero wumva waheze mu gihirahiro cyo gutangira ibintu runaka ujye wibuka itegeko rya 77%. Tangira utangirane n'amakosa utangire nabi ubikore nabi ubyigiremo amasomo ugerageze ubikosore kugeza byibuze bigeze ku rwego rwa 77%. Gukosa ukora bihora ari ingenzi cyane mu gukuza umuntu kurusha kudakora kuko udakosa kurusha kudakosa kuko udakora ngiryo rero itegeko rya 77%. Nizere ko hari ikintu ribasigiye
1: uko ibihe bigenda birushaho kwihuta ni nako ubuzima bugenda bworoha nyuma yo kumva ibyifuzo bya benshi natwe twahisemo koroshya ubuzima
2: harya ni gute bagwamo
1: ntiwandusha uko bagura desade
2: ukanda kangahe ngo ugure forevara
1: ni gute bagura pake zo guhamagara mu mahanga ibintu by'amakode menshi atandukanye ubu byavuyeho kanda kanyenyeri ijana urwego ubone packs zose za MTN wihitiremo ikunogeye mu buryo bworoshye
3: Bridgerton since 2004
4: the first private radio station in Rwanda
5: simply wonderful